Rokovej rozjezd. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dan. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Ana. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

Jestem farmas Franciszek Zwis. Jestem farmas Franciszek z Wistoczyny. Na farmie rodziny. Jestem farmas Franciszek z Wistoczyny. Na farmie rodziny Niemców. Jestem farmas Franciszek z Wistoczyny. Na farmie rodziny Niemców gospodarzymy z respektem. Jestem farmas Franciszek z Wistoczyny. Na farmie rodziny Niemców gospodarzymy z respektem k przyrodzie. Farmas Franciszek z Wistoczyny. Na farmie rodziny Niemców gospodarzymy z respektem k przyrodzie a z Wistoczyny. Na farmie rodziny Niemców gospodarzymy z respektem k przyrodzie a z własnego mleka wyrabimy Francyzmy. Na farmie rodziny Niemców gospodarzymy z respektem k przyrodzie a z własnego mleka wyrabimy Francyzmy. Niemców gospodarzymy z respektem k przyrodzie a z własnego mleka wyrabimy Francymel. Probiotycki jogurt gospodarzymy z respektem k przyrodzie a z własnego mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kůň mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj.

0: Rockovej. Rock Radio. Rockovej Voraz. Rock Radio. Rockovej Voraz. Rock Radio. Rockovej Voraz.
1: Ano.
0: Rock Radio. Rockovej Voraz.
1: Ano, Rockovej Voraz Dan...
0: Rock Radio. Rockovej Voraz.
1: Ano, Rockovej Voraz Dan...
0: Rockovej Voraz.
1: Ano, Rockovej Voraz Dan v podstatě vzal svůj rok.
0: Voraz.
1: Ano, Rockovej Voraz...

uźwienach. Jak drzew w uźwienach. Jak drzew w uźwienach. Słyszyn tu. Jak drzew w uźwienach. Słyszyn tu. Jak drzew w uźwienach. Słyszyn twój serce bić, mój grud.